Ja, bądź Chihuahui, bo to nawet telefon był w powórki, Galina. Sam wiem, tego ci się dawała. Por favor, contáctame, cállate.